kubuninga tatwelipe ili kwalukia joy te kubuninga tatwelipe ili kwalukia joy te kubuninga tatwelipe oh chingori atwerba